Ukrainia jest dana udana. Krwawa ruka zbiera górne. Czynne jest zabranie do pewne. Z tichoty. Raz glednice. Pomarzy Bóg, ljubawie. To jest bezpłatna podróż, masz.